don't want.

wybiegną wody, czy drzewienny z mers, czy drzewienny z mers. Nie znam ona de policji, zawsze mu kawa policji, proszę słomy gier, proszę słomy gier. Proszę mu nie się śli, barwa wraca na kośki,

Czą małe jajeczka, które mają ledwo 4 metry już idąc do stiatia? A czą wy ten nadsia kras, buky, które mają po 100 rokiu? Czy na pewno znamy, na jakich zasadach gazduje się wytynką w lisi? Dobry dzień wszystkim słuchaczom z tej strony, rady do was Roman Ciurek. W dnesznej audycji, która się zowe lisą, chciałbym powiedzieć, na jakich zasadach wytynać się drewa, kole się to robić i czą tak, a nie inaczej. Zapraszam. Znam, że tykam się ku z tematu kontrowersyjnego, no ale i tak będę w tym programie. Znam też, że każdy może ma te swoje zdanie na ten temat, ale ja przedstawię ten problem od strony, powiedzmy, profesyjnej, lisniczej, że tak powiem, czyli od takiej, jakoj niawczyli na studiach leśnych i kotru uznają wszystkie lisnicze w Polsce. Musimy się w końcu trzymać jakichś zasad, inaczej wszystko by było w niezłym rozgardiaszu, jak to radiot. W każdym razie, nie raz i nie dwa ludzie widują mnie, czą wytynać się takie od frasa wielkie fragmenty lisa do zera, kras starych, prostych sosenty jaleci. Nie odpowiadam nikoli, przecież tak nie jest, lisniczy wytynają dla kawalczyki, no bo tak nie je, no faktycznie tak się dzieje. Ale dumam, że bardzo kluczową odpowiedzią tutaj są dwa słowa. Wiek rębności, który w zasadzie nie znam jak dobry przełożyty na nasze. Za to jeszcze raz powtórzę po polsku. Wiek rębności. Każdy posadzony gatunek, który rosnie sobie w lisi, ma taki swój wiek. I jest to wiek, w którym dany gatunek, dane drewo, będzie miało najlepsze drewo w sensie technicznym, czyli pod względem na przykład konstrukcyjnym. Jak już wspomniał, wiek to dla każdego gatunku jest różny, ale przeważnie jest to około 100 roku dla tych najbardziej pospolitych gatunków. Dla przykładu sosna, swój najlepszy wiek do wytynki ma właśnie 100 roku, modreń 110, a szkwirc, hrab na przykład 80. Ale właśnie to nie jest powiedziane, że takie drewo typowo użytkowe, z którego korzystamy, powstało z takich starych drew. Większość właśnie takiego użytkowego drewa, z którego korzystamy na sztoden, pochodzi z innego drzewa. I tutaj wracamy do samego początku, do momentu, w którym lisniczy sadzi drewa. Oczywiście nie sadzi ich sam, bo pewnie by się zamorył, a pomagają mu inni pracownicy z lisiu. W każdym razie istotne jest to, jak sadzi się drewa. Tak jak każdy gatunek ma swój wiek, w którym powinno się go wytynać, tak i każdy gatunek ma swoje określone wymogi, kiedy chodzi o to, jak go będziemy sadzić. Tutaj przytoczył następny termin z lisnictwa, czyli więźba. Więźba jest to określenie, jak gusto będzie posadzona dana uprawa, czyli w jakich odległościach od siebie będą pojedyncze sadzinki danego gatunku. Jak już tak lisniczy wytyczyć więźbu i ludzie posadziać małe sadzinki, to lis sobie rosnę. Rosnę. Jak dumate, jak długo nic się w nim nie robić? Pewnie niektórzy dumają, że peresto to 100 roku od posadzenia lisniczy już na tej dilanci mają fajrant, ale nie, to tak nie jest. Już w zasadzie po paru rokach od posadzenia, po około 5-10 rokach, to w zależności od warunków i oczywiście w wielkim przybliżeniu, lisniczy zariadzat pierwsze wytynania na taki dilanci. Są to tak zwane czyszczenia. No i pewnie Weksi zadaje sobie takie zwidania, no to poczto na sadele tyłku derew, jak już po paru rokach wytynają. Jaki to ma sens?
Przecież z takich tonisich derewoch nic się nie da zrobić, chyba że dach to by siedział i struchał tak jak wykałaczki. No ale posłuchajmy kuściok muzyki i po krótkiej przerwie wernu do was z tą temą i wyjaśnił, o co chodzi z tym prudkim wytynianiem. Posłuchajmy teper kapeli Peter Beach Project z pisneczką Primaszowo Serce i wertamy już za chwileczkę.

wertamy do temy wytynania drewok. No i przed przerwą miałem powiedział, że wytynamy ich po około 10 roków od posadzenia. No i jaki to ma sens? Pewnie powiste, że przecież z takiego materiału leczne budę. I fakt, to jest kus prawda, bo z tych drewok nic za bardzo produktywno one budę, ale zabieg tot jest bardzo określany jako zabieg pielęgnacyjny, nieprodukcyjny. Usuwać się toty derełka, które widno, że źli się rozwijają, których imat da jaka chłorota, albo też toty derewa, które zamicno się rozwijają i w przyszłości będą bardzo tłumyty toty derewka koło sebe. Eliminuje się na tym etapie też toty gatunki, które da jak same się zasijale i mogliby narobić kus bidy między tyma, którym my zme zasijali. Ciłe clue, jak to radiat z tego procesu, to to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju dla tych derełok, które najlepsze rokują na przyszłość. To toż to zostaje wytiate, najczęściej leżeć się na tej powierzchni do naturalnego rozkładu, po to, żeby niejako nawesty zemlu i żeby toty derewa, które mają potencjał, mali jeszcze lepsze warunki do dalszego wzrostu, zawdzięki ich braciom, tak powiedzmy. No i jak myjad takie 25 roku od posadzenia, lisniczy zas wchodzi na to tu samą powierzchnię i zas określać derełka, które nadają się do wytynki. Na tym etapie już można pozyskać takie derewo, które nadać się na jakiś surowiec. Takie zabiegi w tym wieku nazywamy trzebieżamy. I zas, tak jak i na początku, lisniczy przechodzi ciły to lis i wybierać, kotry derewa nadają się do wytiatia, a kotry najlepsze leszyty, żeby tworzył się nam kras lis. Wytynać się toty, kotry mają dejakie wady, kotry są chłory, albo toty, kotry będą ewidentni przeszkadzać dalszemu rozwojowi inszym. I teraz będzie bardzo ważna, może i kus taka dramatyczna, że tak powiem, informacja, ale około 50% drewa, które pozyskuje się w lisi, pochodzi właśnie z wytynki przedrębnej, czyli z wytynki tych pojedynczych dereł z danej dilanki, a nie z tej takiej typowej rębni, gdzie wytynać się derewa wielkimi fałatami hektariów. Z tego drewa, które się pozyskuje po tych 25 rokach od posadzenia, można już wyrobić dajakie konkretne sortymenty, które wykorzystać się do produkowania papieru, czy na przykład palet. Takie zabiegi, które nazywają się trzebieżamy wczesnyma, są prowadzone desy do 45 roku życia danego drzewostanu. Po tym wici, po 45 rokach, zaczyna się okres nazywany trzebieżą pizną, gdzie lisniczy dalej wspierają rozwijania się najharszczych derew na danej powierzchni, ale już w tym okresie duże wece uwagi poświęcać się tym gatunkom, które zwiększają różnorodność biologiczną, czyli dajakie derełka owocowe, czy takie netypowe dla danego regionu. Co jeszcze daleko do wieku, w którym derewo nadaje się idealnie do tego, żeby można było hostiaty na najlepszy sortyment. Po przerwie na muzyku powiem, kole się to dzieje, a teper posłuchajmy Oskara z pisniczką Zelene Żyto.

Po krótkiej przerwie wracamy do temy wytynania dereł. To kolesia to robić i czom tak często? A może i rytko? Po rokach, gdy było czyszczenia, gdy były trzebieży i tak dalej, to o czym miałem radył prócze, przychodzę w kince to dwik, o którym wspominałem na samym początku audycji, czyli wiek rębności. Jak użyłem radył na początku, każdy gatunek ma inny wiek rębności, a to wiek jest ustalany przez Instytut Badawczy i Lisnictwa na podstawie badań, które trwają duże roki. Instytut to bierze pod uwagę takie rzeczy jak warunki glebowe w danym miejscu, zasiechy występowania danych gatunków, warunki wilgotności i wielu innych danych. Zawdzięki tym badaniom określają one właśnie, w jakim wieku dany gatunek na danym terenie będzie miał najlepsze właściwości użytkowe, a tym samym w jakim wieku najlepsze jest go pozyskaty. Ale czy to jest tak, że kiedy drewa na danej powierzchni przekracza swój wiek rębności, to wszystko wytyna się do zera? Z tym jest różnie. W przypadku monokultur sosnowych sód jeszcze czasem stosowany tak zwany ręb niezupełny, ale odchodzić raczej od tego w stronę tak zwanych rębni złożonych, które opierają się w wielkim skrócie na tym, że wytynamy lem kawalczyki lisa, a nie ciły hektary naraz. A temat poszczególnych rębni jest bardzo złożony i pamiętam, że na hodowli lisu na studiach maliśmy chyba pił semestru ciłowo poświęconego tylko rębniom. Za to nie będę się tu rozwodził na ten temat, bo musieliby stania słuchaty pewnie do rana, bo to jakie są rębni i kolesia jak ustosuje, to jest naprawdę szeroki temat. W każdym bądź razie, chciałem jeszcze powiste, że drewo, które przeżyło 100 czy 140 roków, zrobiło naprawdę bardzo duże dobro dla lisa i dla niego mieszkańców. Ale my jako ludzie, kiedy chcemy korzystać z drewa, a z toż to mi się zdaje jednak większy z nas z niego korzystać i to w wielkim stopniu, to właśnie drewa w takim wieku będą najlepsze jakościowo. I nie jest aż to martwity, bo w miejsce każdego wytiętego drewa lisniczy posady nowy, który za 100 roków będą służyć naszym dzieciom czy wnukom i koliczko, że tak powiem, się zamknę. Za to mam nadzieję, że jak już budete się martwity, jak poczujecie, że panowie w ryżu daszco w lisi, który ledwo to ma wysoki z 5 metrów, to przychadacie sobie to do tu moją audycję, no i już budete znali, czym tak się dzieje, a nie leszać się to holisa, że tak powiem, samopas. No bo to by malibyśmy jeden wielki bałagan i w zasadzie innych to by na tym nie skorzystał. Dneska był temat kustiaszki, kust kontrowersyjny, ale dumam, że ważny i mam nadzieję, że kust lipsze posmotryte na to tu robotu lisniczego i poszanuje te kustu tu robotu. Ja się z wami żegnam. Słuchali z tej audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Zapraszam do następnych, a na dneska dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. A na koniec posłuchamy jeszcze Stefana Szteca i jego Letił Ptaszok. Do striczy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer, vitajte druhé sluhače Radia LEM FM. Z tej strany redaktor Severian Kosovský, jeho lošuša ku vám priamo z Vroclavského studia. Tišu sa na dnešnú striču s vami, keďže máme už četver, 28. den maja, ale tišu sa za to, že to četver, no bo už bliže víkendu za ran piatnyťa, tak ešte treba sa pomoriť i zas subota, nedíľa. To może dla bilszosty swobodny den, takoj od roboty, tej roboty, do której na co dzień chodzimy, no chyba, że da kto z was robić i sobotu, i niedzielu, bo taką robotę macie, no to kus inaczej model macie robić. Ale to nic, przy Radiu LEM FM wse możemy się kus potiszyć i weselić. No i tak, drodzy słuchacze, zaczynamy to nasze audycje Jutry Świty. Horiaczo się nam zrobiło w tych trzech lemkiewskich sprawach. O tym może kusi się też powiem to kuzi nawiązania do dzisiejszych nowin, do tego, co w tych nowinach mogliście poczuć. No dobry, zacznijmy. Ja będę z wami do 21.30.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. I tak, dorozumiecie, dnes mamy już czwartek, 28 dzień maja, maj nam się kończyć pomaleńkę. Skoro tot miesiąc zlecił, ale to nelem tot, a i poprzedni tak samo, to 148 dzień wróci. Do kincia 2026 roku, lyszad nam się 217 dni.

0: dla Roberto Szczyrogo Prychylnika, Lemkiuskosty, może Dako z Murianki, Murianka, z ciłym Lemkiuskim sercem.
1: Serdeczne pozdrowienia dla pana Roberta od Mirka Dziubyny.
2: Dla pana Roberta z Prahy z najkraszczymi życzeniami na mnohaja i błahaja lita. Julia Doszna.
3: I grupa Digestor spriešala posielać do Prahy pro Roberta Lombina Pitpes autogram od celej grupy aż do Prahy.
4: Pripajam sa. Ja sa tiež pripájam.
5: Ja som pripojený stále.
6: Serdecznie pozdrawiam pana Roberta Lombino, naszego wiernego słuchacza, Paulo Małecki, redaktor techniczny Radia LM FM, realizator płatni piśni śpiewanka Petra Murianke, czas 1 i 2.
7: Hello Roberto, bardzo cię miło znowu usłyszeć. Tutaj Paweł Harańczyk, pozdrawiamy cię bardzo. Dzięki.
8: Roberto! Drogi Roberto, to jest specjalna zvukowa dedykacja dla tebe, wszystkiego dobrego. I dneska będę śpiewała przede wszystkim dla tebe. Zdrawiam cię serdecznie i żyłam wszystkiego dobrego, Susanna.

Je, jak jem obiecał, tak i to roblu. Zaran piatnycia, początek weekendu, ja się z toho barstiszu w pewno tiż i zaran schicąć o godzinie 4:23 minuty. Zachi do godziny 20:43. No i tak na skoro rachujuczy, zaraniśnia długi z dnia to 16 do godziny 20 minut. Teper mamy jedny z najdłuższych dni w Rosji, tak że tiszmy się z toho, radimy, korzystajmy z tych długich wieczeriów. A wszystko na pewno będzie fajno.

0: tu Lemkińskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

No i drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę muszę popraszczaty. Tak to była audycja. Trzy świty, jak uste dnes. W czwartek 28 maja hodny były poczuty priamo z Rosławskiego studia. Majte się szumni. Dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

wspomnę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

lot prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi czreba połne. Zawerchniogo jest w ściszku, od spekę i zliwe. Guzeriami do góry, kołosią doliną.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Klewetiat. Naklepujut, poplitujut, predałajut. Donosiat.

Szanowny słuchaczy, to program Szczyro Donoszu. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Tu pidny many sąd same poważne sprawy. Tu akcyju napisało samo życia. Choriaczo zapraszam.

wyże nazywany naczelnik, byli parokrotnie upominany miejscowym posterunkom, żeby przeznaczenie daninu stiahnęno, a wyrazi oporu ludy, żeby żadali od miejscowego posterunku asysty. Ale to te upominania były nieskuteczne dla wyżej wymienionych. Zwiedany Petro R. i Nestor M. nie dali nic na swoje usprawiedliwienia.

posterunek Državnoj policji w Gładyszowie. Sprawa Fajfela w prekroczenia proty bezpieki zdrowia. Charakterystyka pidozrenoho Fajfel w miejsce i drżała rodzina Gładyszył rokił 68. Gmina przynależności jak wyże. Poślednie miejsce bytności jak wyże. Widomy popieretni kary nesudzenej. Wiroj spowiadania Mojsejowe. Rodyna żenatej. Oświta czytat i pysze. Profesja handlar. Majetok? Nemat majetku. Mena rodyczył Jakoł i Sara. Pismo do powitowego sudu w Gorliciach. Fajfel we z Gładyszoła. Zanymat się nielegalnym handluwaniom kropką. Dnia 14 marca 1928 roku starszej posterunkowej Gola i posterunkowej Opozda dowidali się o powyższym czyni od Heryca G. z Żdyni, której u łyże nazwanego wypił dwa pocharyki kropki. A że nie ma przy sobie groszy, odraz nym ich zapłatyty. Toho samego dnia została przeprowadzona rewizja w chyrze Fajfla W. Przy prysutności zastupci naczelnika gminy Andryja H. z Gładyszoła. W chyrze znajdeno litru kropkę. Zwidany Fajfel W. podał na swoje usprawiedliwienia, że znajdeno kropku trymat na swoje potrzeby.

posterunok državnoj policiji v Gładyszowie Gładyszy 1921 roka sprawa Nestora M. nevykonania zariadzeń własty. Do starostwa w Gorliciach. Rozporządzeniem starostwa z dnia 25 marca 1921 roku, żeby hrebołyska były okopułane rołami i odpowiednio ochrodzone w miejscowej gminie. Nestor M., naczelnik gminy Wirchny, choć nieraz był napominany przez miejscowy posterunek državnej policji, nie stosował się do powyższych zariadzeń, bo do tego czasu nie zaniał się, żeby hrebołysko odklikowanej gminy zrobyty. Dnia 18 maja 1921 roku posterunkowy osyw oposta sprawdził przez naoczne sprawdzenia wspomniane hrebołysko, że do tego czasu nie jest w przypisanym poriadku. Nestor M. podał na swoje usprawiedliwienia, że nie miał czasu, żeby wykopać riu i obchody tych hrebołyskom z całej gminy. Podpisano posterunkowy. Posterunok državnej policji w Gładyszowie do starostwa w Gładyszowie. Gładyszył 19 maja 1921 roku. Dnia 14 maja 1921 roku w gminie Kryła było przytrzymanych dwóch Jewrejów, rachujących blisko 16-17 roków życia, którzy wertali w stronę Gorlic, prawdopodobni z Czechosłowacji. Wymienione zostali zrewidowane przez posterunkowego osyfa opozdu w gminnym uriadzie w Kryli w prysutnosti Wasyla S. Najdeno w nich 250 austriackich koron i 59 czechosłowackich i też listy pisane w Czechosłowacji. Wyżre naprowadzone Jewreji zostali przyprowadzone do uriadu gminy Chbanicy, które to były pilnowane przez tamtyczniego policjanta gminy. Zas wspomniany posterunkowy odeszł, czyli załatwienia dalszej służby, za to, że w tym czasie obydwa wtekły ołomu policjantowi.

Nadmieniać się, że choć paru raz byle upominany ze strony miejscowego posterunku drżawnej policji, to nie przynosi to nijakich skutków i wyże wymieniony lekko uważać sobie to te napominania. Podpisano posterunkowej.

0: Jest pjatnica 29 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Zaran w sali Kamionka na Przyjaźniowskiej Rusy zacznie się czerwony rocznik festiwalu folkloru rusyni w Słowacji Kamionka. Podia będzie prochodziła w dniach 30 i 31 maja w Przyrodnym Amfiteatrze Dubny i Kulturnym Domie. Festiwal będzie w Kamiunci już 61 raz. Odkrycia pójdą w sobotę o 15 godzinie. W programie Witajcie w Kamiunci występują domaśni ansambli i solisto. Dalszy folklorny ansambl Lubownian zaprezentuje swój jubilejny program Drotom Pisany. Na koniec dnia będzie koncert rosyjskich narodnych piosen obohaczonych tańcią w wykonaniu Maczeńczuma Marianny Żeleznoj i Anny Serwickoj. Niedzielny program zacznie się o 10 godzinie od przeglądu rosyjskich śpiewoczych grup z północno-wschodniej Słowacji. Pak o 14 godzinie odbudzie się gala program festiwalu z nazwą Barwinkowa Kamionka. Na sam koniec będziemy już obizryty tematyczny program o pierwistnych zwłokach i tradycjach w rosyjskich sełach. Organizatorami podziei są rosyjska obroda na Słowacji, seło Kamionka, Lubownieński Oświetni Centr i organizacja Młodo Rusyno. Torwat i 14. rocznik Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji, Rosyński Festiwal, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rosyjskiej Obrody w Słydniku. Gnez zaczyna się główna część festiwalu w Słydnickim Amfiteatrze i potrwa do niedzieli. W programie na Gnez jest Maczeńczuma Semi Rocznik Festiwalu Orfeus, muzycznej perehladko autorskiej rosyjskiej twórczości i występu folklornych kolektywiów. W sobotę zaprezentuje się Maczeńczuma Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesyjny rosyjski ansambl. W poślidni dzień podziei zaprezentują się domaśni ansambli i gości. Pełny program znajdziecie na sajcie rosyjskiego festiwalu. W najbliższą środę 3 czerwca junia w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu-Ruskom odbudzie się specjalny pokaz archiwalnych filmów Krzysztofa Krzyżanowskiego z lemkiewską temą i tokajuczych niskiego Beskidu, organizowany z nagody jubileju 80. urodzin autora ta jubileju 65-lecia TVP Krakiu. Pokaz zacznie się o 18 godzinie. W repertuarii są 4 filmy. Polski rektor z Lemkowina to film o Emilianie Czerniańskim w oznacznym Lemku, który kińciom 19. stulecia był rektorem Jagiellońskiego Uniwersytetu ta gladaniu ślidził jego potomnych w Niskom Beskidzi. Muczenik za Wirowiczu to relacja z kanonizacji pierwszego lemkiewskiego świętego, ojca Maksyma Sandowicza. Dalszym obrazem jest Lemkiewska Republika w Florencji, co to kat osnowania Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiew w 1918 roku. Poślidni Idemy, Idemy, Drażko nie znajemy to relacja z Ożdońskoj Łatro z 1493 roku. Wstupne na podziju darmo. Dalsza podzieja z nagody jubileju 80. urodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego ta jubileju 65-lecia TVP Krakiu odbudzie się w dniach 5-6 czerwca junia w Rybkach na terenie wkoło galerii w Mamrosiu. W programie jest Maczeńczuma perehlad tworzonych Krzysztofem Krzyżanowskim dokumentalnych filmów o regionie z towarzyszącymi dyskusjami. Będą też koncerty. Wostoplat Maczeńczuma Julia Doszna i Iwona Iskra-Krynicka, Marianna Żelezna ta orkiestra Świętego Mikołaja. Ze spektaklem wostupy też międzypokoleniowa teatralna grupa plemia z Uścia Ruskoho. W programie jest też czytania lemkiewskiej poezji. Okrem tego będą warsztaty śpiewu i zielarstwa, prezentacji tradycji regionu lemkiewskiej kuchni, kiermesz tworzył ruczną robotę, a aż i kinna izda. Każdy dzień podziei zawiersza to ognisko.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Prwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, wiczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy obzeracz przyrody. Naszą przyrodniczą audycję, w kotri beru was na hirskie wandriłki, ale i nelem. Chodzimy sobie precin w naszym obzeraczu po Łemkowyni, chodzimy sobie po Czużyni. Wandrowaliśmy do tej pory tiż i w inczych zakutynach świta, za hranycią Polszczy, po Karpatach, desy dalsze, jak w okoliciach Gorlic czy Sandeckoj Zemle. No i właśnie ich dneska pojechamy sobie za hranyciu Polszczy, ale niedaleko, bo do południowej do derżawy nachodziaczej się na południe, znaczy pojechamy na Słowację, a dokładniej w hirski masyw Małej Fatry. Dneska budemy wandruaty po janosikowych dierach. Co to jest? Co to są janosikowe diery? Jest to grupa głębokich dolin, które mają charakter skalnych żbyr w krywańskiej części Małej Fatry, właśnie na Słowacji. Janosikowe diery znajdują się między masywami Małocho i Wielkocho Rosuca ta i Bobotiu. A nazwa diery w języku słowackim znaczy diry, co bardzo dobry oddaje charakter do tych obiektów. Zatem będzie to wandriłka może nie bardzo dłucha, nie po wysokich chorach, ale będzie bardzo interesująca, bo w kontakcie ze skałami i z bardzo uskyma, takima żbyrami. Bilsze pro to tu przyrodniczą atrakcję w Małej Fatry budu wam chneska besidowaty i poklasz to, posłuchajmy muzyki, a po muzycznej prerwi wertam z konkretnymi interesującymi informacjami na temu janosikowych dierem.

I wernulismy już minęła. Krótka muzyczna przerwa w chneśnim odcinku Obzracza Przyrody. Wandrujemy, albo budemy dopiero wandruaty po janosikowych dierach, znaczy po chłubokich skalnych żbyrach w Małej Fatri na Słowacji. Jest to system uskich, krutych żbyr, który bardzo głęboko wryzają się wapniakowe skały. I ten system ma składać się z paroch czasty. Mamy dolne diery, po słowacku besidujuczy, horne diery, nowe diery i tesna riżnia. No i dolne i horne diery to sód woznyknuły dokładnie za przyczyną takiej erozyjnej dialności dierowoho potoka, który spływa z pit perwału Medzirosudce na wysoty 1200 metrów nad morą między Wielkim a Małym Rosudcą. Nowe diery są kanionem, który był wyrizany przez prawy dopływ toho dierowoho potoka, który płynie za z północnych zboczy Małoho Rosudca. A tesna riżnia też jest taką barskalną czastą to tych dir, skalnych dir, i wina ona woznyknuła za przyczyną lewoho dopływu dierowoho potoka, który płynę z pit chory tanecznica. No i woda heł stworzyła bardzo cudowy, bardzo zriżnyciowany relief, który jest połon skalnych załomił, połon bardzo takich tisnych triszczyn, tisz połon skalnych filariów, takich nachłych zużyń i rozszerzeń doliny. Dno żbyr jest też bohate w różne skalne porochy i bilsze wodopady. Pitko trzyma, woda też wymyla klasyczne ewersyjne kotły. No i to tych wodopadów jest bardzo wielo. W dolnych dierach mamy dwa wodopady o wysoty 1 i 3,5 metra. W czasty nowe diery mamy 4 wodopady o wysoty od 1 do 2 metrów. No a w żbyrach horne diery i tesna riżnia mamy razem 9 wodopadów o wysoty od 2 do 4 metrów. Co ważne i interesujące, wszystkie wodopady są choronene, są pit ochoronom jak pamiętniki przyrody. No i bardzo wielu ludzi, osobliwo litom, jarom i jeszcze skorą osenom, przyjeżdżają do Małej Fatry, do Nacjonalnego Parku Małej Fatry i właśnie idą sobie w to te janosikowe diry, bo są to bardzo krasne czasty bardzo krasna czast. Jest to Małej Fatry i przede wszystkim masywu Małoho Wielkoho Rosudca. No i też warto tam smotryty nelem na skalne formacji, ale i też na rośliny, bo wkazuje się, że takie bardzo uskie doliny to mają też netypowy klimat, który ma wlejania na to, to co rosne w grunty, w zemle. Ale proto to powiem wam po krótkiej muzycznej przerwie. Posłuchajmy poklasz to muzykę, a pak budu prodążaty besidu.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

zawsze wszystkim powie, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary tisz

Słuchate obzeracza przyrody. Chnyska w naszej przyrodniczej audycji sobie wandrujemy przez Janosikowy Dir. Już tak po łemkiwsku besiduju, czy bo po słowacku to Janosikowe Diery. Diery, Diry, bars, podibne słowa. No i to te Diry, to one no nesut jedny, ale jest ich tam cztery takie czasty, dolne Diery, chorne Diery, nowe Diery i tesne Ryżnia. No i już peredwą doznaliście się kus takich geologicznych, skalnych informacji, tak powiem, ale też warto dopowisty dasz to pro mikroklimat. Bo stoi przyczyny, że to te diry to są bars uskie doliny, szerokie na paroch metrów czasom, to no lito bywa tam cały czas dost chłodno, dost studeno. Nelem zimą trymat moroz, ale i lito może być pojawiać się niskie temperatury. To maje wlijania na wegetację. Tiż na to, że bars mało sącia je w tych dirach i tiż wysoka wilchit. Zatim możemy tam obzerać jawysko odwernienia roślinnych planter. No i dla premieru niże nachodziaczy się obszyli janosikowych dir na wysoki 650 do 850 metrów nad morą. Możemy tam najty weloch gatunki roślin, które są typowe dla wysokich hir, na premier no, Alp albo i Tater. Natomiast na turniach i oberwystych skałach, desy wyższe, tam wysoko nad dnom żbyr, to rosną na premier reliktowe okazy sosny zwyczajnej, która jest typowa, ale dla kus tepliszych klimatiów. No i to jest bardzo interesujące, żeby właśnie tiż kole budete sobie chodyte przez Janosikowy Diry, żeby dozryty się takiego fenomenu. Jak już jem powił skorsze, ciła obszar dir nachodzić się na terenie Nacjonalnego Parku Mała Fatra, a dokładniej to tiż jest i czast rezerwatu przyrody Rozsutec. Zatem ciła to ta obszar jest pod mocną ochroną, no i w tak naprawdę, no, jest to tam choronety, bo to są fenomeny tak, które nie stritymy w innych czastach słowackich hir, bo dost nysko na nyskich wysotach nad morą właśnie możemy, no, mat do czynienia z takimi czudesami, które w innych dyrżawach pojawiają się dopiero na tysiaczy, na dwóch tysiaczach, na trzech tysiaczach metriu. No i tiż to te kaniony są popularne posered turystiu i pro takie turystyczne aspekty wandriuke przez Janosikowy Diry powiem wam po krótkiej pererwi. Zatem leszam was z muzyką na paroch minut i wertam późniejsze.

wnętrznym odtynku obzeracza przyrody chodymy sobie przez słowackie kaniony w Małej Fatrii, przez kaniony, jak nazywają się Janosikowy Diry. To są bardzo głębokie chirskie żbry, które są dostępne dla turystów. Jest tam nie jeden turystyczny szlak. No i to wszystko jest o tyłka atrakcyjne, że okrem smotrinia skał, to przede wszystkim będziemy chodzić po bardzo zaawansowanych systemach schodków, drabinok, pomostów, przez poruczaty. No, też no, będą tam czasem tak, no, dość wielkie, różne ci wysoty. Będzie trzeba chodzić po drabinkach paru dziesiąt metrów do chory. No, zatem tam poczujemy adrenalinę na to tych turystycznych szlakach w Janosikowych Dirach. To te wszystkie szlaki są dostępne darmo. Są one przyrychtowane dla turystów, też, którzy nie mają wielkiego doświadu po skalnym terenie. Zatem czasem i bywa w sezonie, że idą ciły rodziny z dietynami. Jak ma te no, doufania taku do wiru w swojej dietyny, to może te wziąć z sobą na taką litniu wędryłku zimą. Wianosikowy Diry to lepsze, żeby i hale już tak zaawansowane turysty, które znają jak radyty sobie z ledą, z ośnichą, kole nie je tak do kincia bezpieczni. Dobrym startowym punktem do ekskursji w Diry są dwa punkty w osadzie Terchowa, w Sele, dokładniej Terchowa. Sąd to Sztefanowa. Jest to niewielka część Terchowej, która znajduje się w owratniej dolinie, ta i Biele Potok. Tiż jest to jedna z część Seła Terchowa, kotra nachodzi się na schód od centrum Seła u wylotu Dolnych Dier. No i kotry diry są najbardziej popularne, to przede wszystkim Dolne i Nowe Diery są najbardziej odwiedzane, eksplorowane turystami, osobliwo lito. Zatem Berte to też piduwachu, że no może być dość tłumni, kole pojechate tam w słoneczny weekend w lipcu czy w sierpniu. Zatem zaohaczam, żeby właśnie planować jakie takie chirskie ekskursje w Małej Fatrii, lepsze w czas jaru albo skorą oseną. No i to wszystko, co na Chneska dla Was się przyrychtował pro Janosikowy Diry. Mam nadzieję, że dajak Was się zainspirował do tego, żeby może zaplanować kolesy sobie tam wandriłku. Mam nadzieję, że wzięli z tej już mapu do ruky i smotry te dokładnie, gdzie to się nachodzić, bo od Polszczy to nie jest tak daleko. Ja by się duju Wam obzerać przyrody, nadaju z krakiwskiego studia i znam, że z Krakowa samochodem do Janosikowych Dir to stud 2,5 chodyny i hania izdy samochodem, autom. Zatem nie tak wielo. Może to na jeden dzień, może to na weekend, może to na 2-3 dni. Tam jedę chodyty w tej małej fatry, no i przede wszystkim właśnie, żeby sobie pochodyty po Janosikowych Dirach. Zatem dziękuję Wam serdecznie dneska za uwagę. Zaohaczam do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam Wam wszystkiego

Najlipszoho, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załatwiał, to bym był może...

0: LMFM.
1: Jest piatnica, 29 maja 2026 roku. A na nowiny rady LMFM prosit Olena Stefanowska. Zaran w sali Kamionka na Przyjaźniowskiej Rusy zacznie się czerwony rocznik festiwalu folkloru rusyni Słowacji Kamionka. Podzieja będzie prochodziła w dniach 30 i 31 maja w Przyrodnym Amfiteatrze Dubny i Kulturnym Domie. Festiwal będzie w Kamiunci już 61 raz. Odkrycia pójdą w sobotę o 15 godzinie. W programie Witajcie w Kamiunci występują domaśni ansambli i solisto. Dalszy folklorny ansambl Lubownian zaprezentuje swój jubilejny program drotom pisany. Na koniec dnia będzie koncert rosyjskich narodnych pisen obohaczonych tańcią w wykonaniu Meczeńczoma Marianno Żeleznoj i Anno Serwickoj. Niedzielny program zacznie się o 10 godzinie od prehladko rosyjskich śpiewoczych grup z północno-wschodniej Słowacji. Pak o 14 godzinie odbude się gala program festiwalu z nazwą Barwinkowa Kamionka. Na sam koniec będzie już obizryty tematyczny program o pierwistnych zwykach i tradycjach w rosyjskich sełach. Organizatorami podziei są rosyjska obroda na Słowacji, seło Kamionka, Lubownieński Oświetni Centr i organizacja Młodo Rusyno. Torwat jeszcze 14. rocznik Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji, Rosyjski Festiwal, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rosyjskiej Obrody w Słydniku. Gdzieś zaczyna się główna część festiwalu w Słydnickim Amfiteatrze i potrwa do niedzieli. W programie na gdzieś jest Meczeńczoma Semi Rocznik Festiwalu Orfeus, muzycznej perehladko autorskiej rosyjskiej twórczości i występu folklornych kolektywiów. W sobotę zaprezentuje się Meczeńczoma Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesyjny rosyjski ansambl. W poślednij den podziei zaprezentują się domaśni ansambli i gości. Pełny program znajdziecie na sajcie rosyjskiego festiwalu. W najbliższą środę 3 czerwca junia w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu-Ruskom odbude się specjalny pokaz archiwalnych filmów Krzysztofa Krzyżanowskiego z lemkiewską tymą i tokajuczych niskiego Beskidu, organizowany z nagody jubileju 80. urodzin autora ta jubileju 65-licia TVP Krakiu. Pokaz zacznie się o 18 godzinie. W repertuarii są 4 filmy. Polski rektor z Lemkowino to film o Emilianie Czerniańskim w oznacznym Lemku, który kińciom 19. stulecia był rektorem Jagiellońskiego Uniwersytetu ta hladaniu ślidił jego potomnych w Niskom Beskidzi. Muczenik za Wirowiciu to relacja z kanonizacji pierwszego lemkiewskiego światowego ojca Maksyma Sandowicza. Dalszym obrazem jest Lemkiewska Republika w Florencji, co to kad osnowania Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiew w 1918 roku. Pośledni idemy, drażko neznajemy, to relacja z Osztuńskiej Łatro z 1993 roku. Wstupne na podziju darmo. Dalsza podzieja z nagody jubileju 80. urodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego ta jubileju 65-licia TVP Krakiu odbude się w dniach 5-6 czerwca junia w Rybkach na terenie wkoło galerii w Mamrosiu. W programie jest Meczeńczoma perehlad tworenych Krzysztofą Krzyżanowską dokumentalnych filmów o regionie z towarzyszącymi dyskusjami. Będą też koncerty. Wostoplet Meczeńczoma Julia Doszna i Iwona Iskra Krynicka, Marianna Żelezna ta orkiestra Światowo Mikołaja. Zo spektaklom wostupit też Meczepokoliniowa teatralna grupa plemia z Uścia Ruskoho. W programie jest też czytania lemkiewskiej poezji. Okrem toho budu warsztaty śpiwu i zilarstwa, prezentacji tradycji regionu lemkiewskiej kuchni, kiermesz tworzył rucznej roboty, a aż i kinna izda. Każdy den podziei zawierszy to nisko.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Dneska następna część noweli Petra Polańskiego Czudny grobowy duch. Zapraszam bardzo serdecznie. Gwariat idę o lubą to udyne besiduj, a czuj, smakuj lubą. Wszytok się oddaj ty lubowy. Tak było i zo mną. Konec kińciom wernulymy się na bywakowe miejsce blisko cerkwy. Prychodymy, a tam wiaska zajacił i druga jeszcze wiaska samych perednich uchatych namotana. Ohen triszczyt na nowo. Pułkownik poprynym po gazdiuskę, jak popry swoim połku się obchodyt. Mukaciuska salona budę w roboti. Wzrywszy na zwertajuczych, przyłożył zas dołon do oczy i śmieje się jak dobroduszny satyr. Sławno, powidat, łowla była dla bojaryni. Za naszym, za starym obyczajom, za kunyciom, za kniahyniom. Posyłał po kraju za łowlą, za dobyczą, łowlą polubyly, dobyczą się wernuly, do rydnej zemli zawytaly. Serdeczna była dusza tot rentyjer. Win wydyte znało wszytkim. Na połoninie w lisi win tam strilał, a pit lisom hejdebelski rycar dziwu ciłował. Z cyrkownej weży ozwał się hołos dzwona. To dzwony nowego roku rozlichają się sełom. Budjad narit do nowoho życia i pospiszat narit. A zanim starec sywy idę, molitwu szepcze za neho prosyt doli. Pamiętna to była nic, dolu mi prynesła, lelowu zoriu, serafynu. To ta nic na wse ostane mi w pamięty. Jedno jeszcze. Wychodzę raz w saleni, w rentyjera do dwora, a tu predo mną Wasyl. Na jego fewnowym lycy neje już toj paniky, bezsylnosty, ale radist. Do nich mi chpał i powidat. Probacz te smertelnykowy, duszu mało jemny oddał grobowomu duchowy. Dwychnął jem go. Żal się mi zrobiło Wasyla. Dobru duszu maje, rytko, taku strityty. Lem okowamy peresutku sputanej. Durnyczka, wariu, chrobowych duchił neje. A czorny kinsz to? Hasad hejby na egzycyrci. Powidał jem, de nasz czorny kin paszy neist, tam zo swatił nycz. Dobry win, czasami lem czudaczyt, a tak dobry konysko, bożyj i wasz. Najchtiłem już wspominaty Wasylowy, że kiet win mało nie oddał duszy tomu grobowomu duchowy, jaciłkom takoj oddał jomu duszu i serce. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

Osłałki z rozładowa pereczuł jem pak, szto uż do monastyria i ty hej by chciła. Ta wszystko tole manewr. Myśliłby kto, naprawdę chciła. Hwaryt dama, do monastyria idu. Znaczy, tużyć za barwinkowym wincią. Tołdy na ślipo w swaty zachodzi. Ne czuduj się, kiedy poidiat, szto monaster da jakie jacygy albo kamczadałe zajale, jaką to wistiu i trudno podilyty siadale. Żal, ny wachy, ny hranyc nema. Ta proty łody płynuty nychto z dżentelmeniu ne zochce i ne bude. Ode jakie pił roka dowiduju się w rozwadowi wesila. Kto? Kto? A to żenyt się z osłałką mi dobrej znajemej. Perebędzia, tot sam, do kotroho ja chcił łamaty stary rik. I ne doichał. Kochajte się, dumam. Każdomu swoja dola i swoja nedola. A tu hejby mi na dokir prosiat i men na to twoje sila. Kiedby to nemi znajemy i perebędzia, że to tak sławno się popysuwał z antałkamy to kajera, ta człowiek by może i ne zazrył do toho rozwadowa. Dej mi czornej Pegas nerad pocichał. A był jemu żenaty z Serafyną. Ta jak byłoby ne pojechaty na wesila perebendy. Przyjżdżam, iż toż, słałka mi dawny aranżer, oczka budyt zapłakany. Może i ne dwychnę ich namia, może i słowom siane wizwę. A ona? W jej serce było tak. To znam. Ale manewr. Jeszcze jak pidrostką była, to już strategiu tak że hej weła. Ach, neska. Toż jak tołdy, domene ani słowa, taka neska za jedno mi prosto w oczy smotryt i szicze słowamy, aż się projaśniat człowiekowy wołowi. Ny limoniada, ny orszada, ny perfumy ne odświeżają tak intelektu, jak zwłoczna i bezkoneczna besida prekrasnej żeny. Wysiduje ona ze mną jak z dawnym przyjatelom, z przyjatelom, znamy się na ptaszkach. Pozoruje, hej, beolubowy się i any ne snyło. Lem o pieniazy. A wszystko jedno. Ozywało się to toż to kolysy brmiło. Wzięła ona szes daru. Po dawnomu, gwariu, harpeggiami berte, urywczasto. To tu to piśniu powi witre. A ona ny toj, ny tamtoj. Le modras taku adde. Topyły się śnichy ze chory na dolini stale. Lubyły ho krasny oczy, te perestaly. Na one perestaly przyszło nezhabudene arpeggio. Perestaly? Chciłam ja tym zniszczyty. Chciła, żebym z rozpaczy, z rozuma zyszał, żebym jak Hamlet da jakiej po Bożym świti się skytał. Ta zas się mi pochołzła. Ona harpeggio, a ja Virginiu znanu metamorfozu mojej slezy po satynowych czerewiczkach. Przekonał jem się, że to okrem damskoho szczebetania, jeszcze jedno odświszat mi intelekt. Moje pachniacze cygaro.
Chińczycy by mi już... Pobił prodekan, pozrajuczy na chodynu. Bo już i wy was spiłnicz na to chodyt. Lemiszczy, owdowyczci by... Ona mimowoli nie płynuła proty u wody. Jakysy jej czas zbierała ona iszczy len drobneńki popide haj zeleneńki, koly ny od tale, ny od sale. Hej by z neba wpała dla niej schitrzczyna nemała. Za tym didyctwom zabrała się ona na uchry i od tołdy. Nieczoho bilsze my o niej ne czuły. Nachneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na następny odcinek zapraszam już za tydzień w piatniciu. Czytała Monika Tylawska.

Tańcuj, Wasylu.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemki w Skochoradia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Tryświty. Tyma słowami już od paroch rokiu witam was, drodzy słuchacze, właśnie w każdą seredu i piatnyciu wieczorą po nowinach o 20 chodyni. To gdy właśnie zaczyna się nasza wieczorna audycja, nasze wieczorne pasmo, w czas trochę właśnie besiduję wam na różne temy. Puszczam wam bars z różne ciuwanu muzyku, po łemkiwsk, po polsk, po rumuńsk, po madziarsk, w weloch iszczy inczych językach. No i tak też chneska budę. Jak chcecie się ze mną kontaktuwaty, pisaty, komentuwaty, opiniuwaty, no to toż to ja besiduję, albo jaku muzyku puszczam w prямym efiri, no to oczywiedno macie paroch możliwości, jak nawiązać kontakt ze mną. Możecie po prostu pisać mailowo, tak oficyjnie, na adres kuba@lem.fm, albo możecie najty mnie na Facebooku Kuba Zygmunt, tak jem tam, no albo też pisać możecie na fanpage Lem FM na Facebooku, też doznam się kole domeny napiszete. No a co sme słuchali przed chwilką, jaką śpiewanką zaczęli smechneczny odtynok, który maje nomir 1203. To był ensemble Ottawa Jo i śpiewanka Pidna Hołowką Sumieckaja, a teper poczujemy ensemble Pacora Trio i bude to taka rusynska, bardzo przyjemna melodia Pidna Hołowką Polana Polana. A pak puszczu wam południowoamerykańską kumbiu, to bude Pasquala i Labaca i Fauna, ensemble i wokalistka jak pochodziat z Chile i puszczu wam dokładnie ich śpiewanku Pidna Hołowką Sabanas Azules.

Słuchaliście takiego muzycznego gatunku jak kumbia. To była Pasquala i Labaca i Fauna, wokalistka z ansamblom. Pochodziat one z Chile. Słuchaliśmy śpiewankę oczywiście po hiszpańsku i na głowę ktoj śpiewanki to Sabanas Azules. A raczej słuchaliśmy rusyńskiej muzyki Pacora Trio, tak nazywa się ansambl, no a śpiewanka mała na hołowok Polana. Kreska, mamy 29 den maja, jest to poślednia piatnycia w to tym miesiacy, zatem też i poślidni raz czujemy się w maju. 29 den maja to 149 den toho roka. Do końca roka mamy jeszcze 216 dni. Prochody 22 tyżden toho roka. Schicząciach dneska w Warszawie

sceni posłuchamy śpiwankę Pidnachałowką i Gawenę. Pak puszczu wam po albańskie modernej elektrofolk, to bude szkodra elektronikę i śpiwanka Pidnachałowką Vajsi Kenka Ba Dynjaja.

Wertam do was, drochy słuchaczy, pokorotki muzyczni pererfi. Peret chwilką słuchaliśmy albańskoj muzyki. To byle Szkodra elektronikę, które pochodzią z miasta o nazwie Szkodra. Nachodzi się to ta Szkodra na północy Albanii, niedaleko od hranyci z Montenegro. Słuchaliśmy dokładnie śpiewankę Pidna Hołowką Vajsi Kenkaba Dunjaja. No i to był premier muzyki modernojo, takoho folka z południa Europy, a perd to tym pustyłem wam premier takoho modernoho folka z północnej Europy, to był ensemble Sadu z Estonii i śpiewanka Pidna Hołowką i Gawene. No a teper choczu z wami się podzielę bardzo ciekawą rzecznicą jednej podii, bo 29 maja, ale 1953 roku Edmund Hillary i Tenzing Norgay jak pierwszy w oświeci dobyli Mont Everest. Właśnie, najwyższa toczka w oświeci Mont Everest dopiero, jak dobli porachuju, to 73 roki temu było zdobyte. To ta toczka była zdobyta. Mont Everest to jest bardzo wysoka hora w Himalajach na hranici Nepalu i Kytaja. Ma je wysotu 8848 metriów. Tiż chneska mamy bardzo ciekawe świato. No i tiż po czasty, da kotry spił praciłnek ruskoj bursy, możut się w to tym możut właśnie praznowaty, aż to den diacza kultury. Po precin ruska bursa w Gorleciach to najelem sidyba centrum Radia LEM FM, ale to też jest osredek kultury i też z ruską bursą współpracują da jak tworci, artysty, animatory. No i chneska one mają swoje świato. Den diacza kultury. Jest to bardzo dobra nachoda chneska, żeby właśnie wiryżnety osoby zaangażowane w kulturną dialnist. No a jak powiedział sam francuski pisatel André Malraux, on powiedział takie bardzo ciekawe rzeczynia, że kultura jest o tym, co zrobiło, że człowiek stał się czymś innym, jak lem przypadkową podiją w przyrodzie. No i zawdzięki kultury to no, możemy przeżywaty sztuku, możemy przeżywaty da jak twory, możemy przeżywaty to, że jesteśmy ludźmi, że przeżywamy to tu, to świt kus inaczej jak zwierzęta. No ale to nie jedyne świato chneska, z którym możemy poczasty tak się, które możemy poczasty tak praznowaty, bo jeszcze jest jedno świato chneska i jest to Europejski Den Susida. Każdy z nas ma jeda jako Susida i kus bliższe prototo, pro historii tego świata powiem wam o paroch minut. Posłuchamy teper Sirotkina, takoho artysty i joho śpiwankę Pidna Hołówką Galasa imiena i ty. A pak puszczu wam po Łemkiwskę Suzannu Jaru i śpiwanku Pidna Hołówką Majeran w mol.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchali ste Suzanny Jaroj i śpiwankę Pidna Hołowko Majeran w mol. Połemki wskoczy wydno rańsze to był Sirotkin i śpiwanka Pidna Hołowko Galasa imiena i ty. No i już peret pererwą, drochy słuchaczy, powiem wam, jakie iszczychneska mamy świato, nelem den diecza kultury, ale i tisz europejski den susida. Pierwszy praznowania dnia susida prochodyły w 2000 roci, a dumka woznyknuła z inicjatywy European Federation of Local Solidarity, znaczy z inicjatywy Europejskiej Federacji Miejscowej Solidarności. Co ciekawe, Świato Susida jest najbliższym światom miejscowych, lokalnych sospilnosty w Europie i jest obniate patronatom Europejskiej Komisji. A w 2008 roku Europejski RIK Međukulturowego Dialogu włączył to Świato do swoich praznowań. Jeszcze do niedawna Den Susida był praznowany w pośredni wtorek maja. Ale od 2010 roku praznowania sąd prenesene na pośredniu 15 maja, albo czasem i pierwszą 15 czerwca. Co daje kus lepszy możliwosty, bo precin w 15 teper to już my na odołcha budeme zaczynaty weekend. Zatim da jakaś taka imprezka susidamy w 15 weczerą. Czomby nit? No właśnie, zatem kolejszyna ma te planił na chneska, a zaraz nie idę te do roboty, no to po prostu ma te nachodu do dost konkretnego praznowania Europejskiej Den Susida właśnie ze swoima susidamy. Może te poświadkuwaty. A teper to poświadkujmy, ale kus muzyki. Perednamy Talisk, ensemble zo Szkocji, posłuchamy instrumentalnego utworu Pidna Hołowką Storm. A pak puszczuwam po rumuńsku artystku Taniu Turturanu, to był śpiwanka Pidna Hołowką Jubesztema.

Tyrwat program Tryświty besiduje wam Jakub Zygmunt Chneska Piatnycia 29 den maja. No i skończyła się muzyczna pererwa. Słuchali sme peret chwilkom rumuńskoj śpiwanky Tani Torturanu, śpiwanka mała na hołowok Jubeszte Ma. Rajsze słuchali sme instrumentalnoho utworu w szkockim klimati. To był ansambl Talisk i utwir pidna hołowką Storm. A teper do rochy słuchaczy beru was na dalszą małą ekskursję do iszczy inczoj nowoj derżawy w oświti, nowoj w tym znaczeniu, że iszczy pro to tu jem ne besiduwał, a prosztochneska budę besida pro Belgiu. No właśnie, dawno sme ne byli w dajaki europejskiej derżawi Belgia. No jest to taka derżawa, pro kotru każdy czuł, może w widomostiach, może w telewizji. Mamy dajak skojarinia z tą derżawą, no ale choczu powisty kus bilsze pro Belgiu, jak totoż to możemy poczuty właśnie desy w mediach. Jest to federalna derżawa, która nachodzi się w zachodniej Europie. Stoleciom oczywidno znamy, że jest Bruksela. W Belgii mają aż trzy urjadowe języki. Francuski, niderlandzki i niemiecki. No właśnie, niderlandzki, tak besidujemy już oficyjni pro język, jaki też jest urjadowym językom w Holandii, albo inaczej w Królestwie Niderlandiu. Walutą w Belgii oczywidno jest już od paru dziesiąt roków euro. W Belgii żyje dost wielu ludy, smotrejuczy na to, że to nie jest wielka derżawa, bo aż 11 milionów osób żyje w Belgii i to toczy słociły czas rosne. Powierzchnia derżawy to 300 tysiaczy kwadratnych kilometrów, a to wskazuje nam, że Belgia jest 10 razy mniejsza od Polski, pod względem powierzchni. Belgia to taka pit geograficznym względem derżawa, w której no, jest bardzo wysoka urbanizacja. Ale sud de jakie regiony, de okrem Nizynno-Holandschaftu, sud też niewielkie chory. Najwyższym werchą w Belgii jest Signal de Botrange. Jest to chora, która no, nie imponuje swoją wysotą, bo ma 395 metrów nad morią. Znaczy, no, jest mniejsze od praktycznie każdej bilszej chory w Neskem Beskidi. Ale nachodzi się w takiej części Belgii, gdzie nie jest wielo ludy, gdzie nie jest wielo mist, ale jest wielo lisiu i bars urokliwych, ricznych dolin. No i w to tych dolinach płyną te riki, a najdłuższą riką w Belgii jest Skalda, ma je dołhist 200 km. W Belgii jest taki już kus morski klimat, znaczy to, że litom nesud tam może być wysokie temperatury, ale tak nesud one rekordowy jak w Hiszpanii, w Italii, ale i też zimą śnieg pojawia się bardzo rzadko, czasem lem w chorach, desy tam w regionach, gdzie je mniejsze mist, mniejsze tak koho zurbanizowanego landschaftu. No i właśnie, rekordowa taka na plusi temperatura to było plus 38 gradusiu i to ta temperatura była pomierzona w ukle, tak nazywać się to seło. A najbardziej studeno to było w Valley of the Les i tam pomierzyli meteorologi minus 30 gradusiu. No ale teper już praktycznie niewielkie są szanse w każdej zimie, żeby no, było powtórzenia takiego rekordu, jak bywa, że jest minus 10 gradusiu w Belgii, to już tam dla nich to jest wielki moroz. Z takich ciekawych atrakcji w tej derżawi to wartet powisty pro najdłuższą w oświti tramwajową linię, bo Belgia ma je dostęp do północnego morza, nie jest to wielki dostęp, to jest mniejszy jak 100 km i wzdłuż toho berechu idę najdłuższa w oświti tramwajowa linia. Wede ona od Hranyci z Francją do Hranyci z Niderlandami i ma je
Dołh jest około 68 kilometrów. Zatim możete kole tam pojechać sobie do Belgii na bereg moria, to budete male nachodu właśnie zrobite sobie taką czudową podróż od Francji do Niderlandii wzdłuż moria. No i jeszcze pro Belgię możemy parochryczyć ciekawych powisty, ale to może po krótkiej muzycznej pererwi. Perednamy ensemble z Latwii, Tautu Meitas, posłuchajmy śpiwankę po latyszsku, pidna hołowką Gan Gan.

To był ensemble Tautu Meitas, grupa z Latwii i słuchaliśmy śpiewankę po latyszsku pod nachołówką Gangan. No i to ta śpiewanka była takim pererywą od besidy pro Belgiu, bo już przed pererwą powiłem wam paroch ciekawych faktów związanych z tą derżawą, a teper jeszcze choczu zdradyty paroch inczych riczy pro Belgiu. Bo trzeba powisty, że to ta derżawa tak naprawdę w swojej historii to przez bilszyst czasu należała do innych derżaw, do Hiszpanii, do Habsburgiów, do Francji, no i też w XIX stuleciu do Królestwa Zjednoczonych Niderlandiów. No i niezależnie od tego królestwa Belgia zyskała w 1839 roku. No ale do tego czasu oczywiście, że w Belgii żyli i Flamandowi, i Walonowi, ponieważ bo to ta derżawa dilet się właśnie na takie dwa zahalne regiony, gdzie na północy besidują po niderlandzkiej, to są Flamandowi, a na południe derżawy żyją Walonowi, którzy besidują po francuskiej, jest jeszcze niewielka niemiecka mniejszyna. No i okrem to tych podilił, to i tak w Belgii veloch riczy wydumale i na premier w 15. stoliciu. To właśnie w Belgii było wydumane malowania obraziu oliny ma farbamy. No właśnie za tym pierwszy takie malary, których osnowale to tu techniku i to te materiały, to pochodyle z terenił chneśnioj Belgii. Trzeba powisty, że pit demograficznym względem Belgia jest poczasty derżawą imigrantiów. 15% populacji tej derżawy to imigranty, a w Brukseli 25% to są imigranty, ale i jeszcze w jedno z muzułmańskim religijnym wyznaniom. No i przez to, że tak wielka muzułmańska mężczyzna żyje w stolicy Belgii, to też przez to już w kalendariu tam różnych praznowań w Brukseli nie funguje, nie istnieje ani Rizdwo, ani Velikden, właśnie już niejakich, też muzułmańskich, niejakich religijnych świat w oficyjnym miasteckim kalendariu Brukseli. Trzeba też powisty, że praktycznie w Belgii wszystkie żyją w miastach, na sełach, taku spokojne selskie życia, to wede barst nevelo ludy. 98% populacji derżawy właśnie żyje w miastach. Jest to prawie, że 11 milionów osób. No i co jeszcze wydumali w Belgii? No wydumali bardzo dobry, takie no alkoholowe napytki, dokładnie piwa i z Belgii znamy Wisiem 100 rodiu ryżnoho piwa. Tisz, co może bardzo słodsze, to produkują tisz w Belgii bardzo wiele czekolady. 220 tysięcy ton czekolady w RIK tam jest w tej derżawie produkowane. No zatem może kolesy pojechate do Belgii, budete eksplorowate do tymi statutu historiu, może i tiż de jakie przyrodne czy atrakcji, to już teper mate da jaki bars osnownej wstup i da jakie poniatia. Prototo czym jest chneska Belgia. No i tylko od mene posłuchajmy kus muzyki i odpocznijmy od to tych ekskursji przez dalsze zakutyny świta. Przed nami śpiewanka po czesku Tomasz Koćko i orkiestra. Posłuchamy śpiewankę pod nachołówką Kebych Byla Jachodu.

To był Tomasz Koćko i orkiestra. Słuchaliśmy śpiewanki Kebych byla jahodu po czesk. Przed perą skończył jem besidu pro Belgiu. No, przypomnę wam, że ja od wereśnia minułego roku zaczął jem taką serię, w której besiduju pro różne derżawy ze świta. Do tych derżaw mamy prawie 200, no a odtynki u trzech świtił za mną, w każdą seredu i piatnyciu, to je kus tak mniejsze prociachom roka. Zatim iszczy to ta seria bude trwaty i po wakacjach od wereśnia, bo iszczy velo mam dla was do opowidzenia. No a przypomnę, że przed totą serią to ja jem wam besiduwał pro sandecku zemlu, a iszczy skorsze to besiduwał jem wam pro dajaky naukowe odkrycia z archeologii, paleontologii, geologii i tak dalsze. Zatim no ciły czas staram się, żeby nasza audycja mała dajaky edukacyjny tyż elementy i rozszerzała wasze horyzonty nelem w temie muzyki, no bo puszczam wam muzyku z różnych derżaw, w różnych językach, ale i tyż rozszerzała takie horyzonty w temie geografii i świta. A teper właśnie w ramkach rozszerania muzycznych horyzontów to muzyka z Mołdawii. Posłuchamy Via Daca i śpiewanku Pidna Hołowką Luna Plina.

0: Wyrtam do was, dorochy słuchaczy, po muzycznej pererwie słuchaliśmy ansamblu Via Daca z Mołdawii. To była śpiewanka w rumuńskim języku, bo rumuński oficyjnie jest urjadowym językiem w tej derżawi, no i tam też po rumuńsku po prostu besidujut w Mołdawii. Śpiewanka mała na hołowok Luna Plina. To też była poślednia śpiewanka w naszym programie i tyma słowami właśnie, no już tradycyjnie zapowiadam, że bliżymy się ku kinciu audycji Nachneska. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za chneśnią prysutnist, za to, że włączyliście radio LEM FM i że słuchate naszych audycji. No treświty idut od ponedilka do piatnyci, zatim zaran i pozarani budeme maty maleńku taku pererwu i wertamy od ponedilka. Czujemy się następny raz w seredu o piat dny oczywydno po nowynach o chodyni 20. Ja do toho czasu w ponedilok to budę tematy tryświty z Demkom Trochanowskim, a w witorok Sewerianom Kosowskim. No i to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie. Zatem żelam wam przyjemnej reszty weekendu, przyjemnej reszty weczera i przyjemnego weekendu. I majte się zdrowo i dobry. Ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy, trzy świty, wieczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

gonna

Wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

Hanoï Café.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani zaszelacha put, už spitiane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gotowi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Rany do zreju, do mołu, wracisz się z pracy. Kim zarobimy na nią, niech boską mamy więcej.